mesɛwo sɛ wɔbɔnia wo nwa todwo fa ho sa nwomo na fa todwo ma awurade wate woa wo ne bia todwomɔ woa wo ne bia todwomɔ a woa wode ka to nwomo ate awurade sɛ wɔbɔnia wo nwa todwomɔ na wo ma bɛdɔ so aseredeɛ wɔ wo bie.

kyɛ wo anaa ne wokae yare bi aboa wo na wonim sɛ woawu awie na no accident bi asiiɛ na wonim sɛ woawu awie nanso amena